Tak dum kertak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak tak dum kertak t